maszyna ruszyła, piwa są teraz mieszane, także musimy orientować, które jest które. Popijać dzisiaj między piwami będę herbatkę, będę